0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Atena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.